zwykły, ten niesilny płomień w tebe zajem. Na końcu walce przestanowi.